Yeah.

Serdeczne pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: To jest moje Radio 24.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował o opracowywaniu planu ochrony kluczowej infrastruktury przed zagrożeniami ze strony Rosji, w tym atakami dronów oraz cyberatakami. Prezydent wezwał do zwiększenia czujności w związku z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych i zadeklarował dalsze wsparcie dla Ukrainy. Według Macrona działania Rosji mają na celu zastraszenie Europejczyków oraz osłabienie wsparcia dla ukraińskiego państwa. W kraju minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził dezaprobatę wobec nazywania generałów mianem betonów, podkreślając znaczące doświadczenie kadry dowódczej. Sytuacja ta nastąpiła po krytyce złożonej przez byłego ministra Mariusza Błaszczaka wobec oficerów starej daty, którzy zdaniem polityka powinni przejść na emeryturę. Wypowiedzi te zostały również skomentowane przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 11 i 14 stopni Celsjusza. W obu miastach jest sucho i wieje umiarkowany wiatr. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Wrocławiu, termometry wskazują 11 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. Z kolei w Warszawie, Krakowie i Gorzowie występuje lekki deszcz, a temperatura w tych miejscowościach wynosi od 9 do 11 stopni Celsjusza. W Rzeszowie pada, gdzie odnotowano 12 stopni Celsjusza.

dobry. Jest szósta. I tak nie do końca wiem, czy mam was budzić, czy też lepiej, może spokojniej i jeszcze nie tak bardzo nerwowo. Więc tak, tych, którzy muszą wstawać, zachęcam. Tych, którzy jeszcze sobie mogą poleżeć, zachęcam do leżenia. W każdym razie zostaję z wami do 10:00. Maciek Chorzowski, zapraszam.

A znacie taką przypadłość ludzką? Budzik dzwoni, a jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Są też tacy, którzy ustawiają sobie tych budzików na przykład 9. Na szczęście do takich nie należę. I z mojego doświadczenia wynika, że jak już trzeba wstać, to trzeba wstać. Inaczej ten dzień jakiś taki rozmemłany. Też tak macie? Mam nadzieję, że nasza muzyka pomoże wam podnieść się z łóżka. To jest moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku węzeł Piątek, węzeł Kutno Wschód, zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym przy włączonym systemie CST. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, trwają prace przy oznakowaniu poziomym, co powoduje naprzemienne zajęcie pasów ruchu w obu kierunkach. Na drodze krajowej D66 między Brańskiem a Bielskiem Podlaskim, ze względu na ograniczoną skrajnię na obiekcie mostowym, prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Często mam tak, że sam zapach świeżo zmielonej kawy już działa na mnie pobudzająco. Mam nadzieję, że u was w domach już pachnie kawa, że jakieś śniadanie wlatuje na stół, albo może już po śniadaniu. Śniadanie to ponoć bardzo ważny posiłek. Życząc smacznego, zapraszam na kolejną porcję dobrej muzyki w moje Radio 20.

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty meteorologiczne wskazują, że w większości kraju termometry pokazują około 11 stopni Celsjusza. Na północy, w Szczecinie, jest nieco cieplej, 14 stopni. W Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Warunki są gorsze w południowej i wschodniej części kraju. W Krakowie, Rzeszowie i Gorzowie występuje opad deszczu, a temperatura oscyluje między 9 a 12 stopniami Celsjusza. W Warszawie również odnotowano lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia z Danią i Grenlandią, na mocy którego Stany Zjednoczone uzyskają stałą kontrolę nad bezpieczeństwem oraz innymi potrzebami wyspy. Porozumienie zapewnia Stanom Zjednoczonym prawo do decydowania o obecności wojskowej oraz inwestycjach na Grenlandii przy zachowaniu pisemnej zgody Amerykanów. Prezydent zapowiedział natychmiastowe rozpoczęcie zwiększania aktywności militarnej na wyspie oraz współpracę z jej mieszkańcami. W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Polski Donald Trump stwierdził, że Karol Nawrocki kontroluje sytuację w związku z potencjalnymi atakami hybrydowymi Rosjanów. Prezydent USA wykluczył stację CNN oraz NSBC i portal Politico z dostępu do Białego Domu, powołując się na skumulowane negatywne publikacje na jego temat. Trump zaprzeczył jednocześnie, jakoby decyzje wobec mediów naruszały wolność słowa, wskazując na obecność innych dziennikarzy w administracji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym zachodzie Polski, w Szczecinie, odnotowano obecnie 13 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach północy i centrum, w tym w Gdańsku i Poznaniu, temperatura wynosi od 10 do 11 stopni przy suchej aurze. Warunki opadowe występują w południowej części kraju oraz w stolicy, w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie temperatura oscyluje między 9 a 12 stopniami Celsjusza.

7.00 już za nami. To jest moje Radio 24 i podwójne espresso w wydaniu sobotnim. Troszkę zwolnimy, troszkę delikatniej, bardziej leniwie, ale cały czas z

Zdarza się nam, że wszystko z rana idzie jakby pod górę. Dzieciaki nie chcą, trzeba zrobić coś z kasztanów, a powinni o tym powiedzieć przynajmniej wczoraj o godzinie 22, no najwcześniej oczywiście. Potem tak, toster nie działa, czajnik się zepsuł, zabrali wodę. Oby takich poranków było jak najmniej.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko, trwają prace utrzymaniowe. Prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. W godzinach od 19 do 23 zajęta jest część jezdni po lewej stronie w kierunku Krakowa, natomiast od 23 do 3 w nocy po prawej stronie w kierunku Tarnowa. Na drodze ekspresowej S1 w okolicach Mysłowic prowadzone są prace przy oznakowaniu poziomym, co powoduje naprzemienne zajmowanie pasów ruchu. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa, zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie warto z nimi walczyć. Mam poradę. Czasami trzeba po prostu zaakceptować, że się rano spóźnimy, przestać się denerwować, odpuścić, odpocząć. Szkoda nerwów. Muzyka, grada.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju w Szczecinie odnotowano 13 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 10 stopni. W Poznaniu termometr pokazuje 11 stopni. Na południu i wschodzie Polski warunki są bardziej zmienne. W Rzeszowie jest 12 stopni, w Krakowie 10 stopni, a w Gorzu 9 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz we Wrocławiu aktualnie odnotowano 9 stopni. W wielu regionach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gorzu, występuje lekki deszcz lub opady. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż
2: rok, godzina.
7: Oj, ty

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Amerykańska sieć Taco Bell stawia na Polskę. Pierwsze restauracje tej marki mają pojawić się już pod koniec roku. W wiadomościach zagranicznych Donald Trump podpisał ustawę umożliwiającą nakładanie nowych sankcji na Rosję oraz ceł na towary z państw będących największymi importerami rosyjskiej ropy i gazu. Nowe przepisy dają prezydentowi Stanów Zjednoczonych uprawnienia do nakładania ceł w wysokości nawet 100% na określone kraje, takie jak Chiny, Indie, Węgry oraz Słowacja. Demokraci wyrażają obawy, że te uprawnienia mogą zostać wykorzystane przeciwko sojusznikom Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 9 do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha aura przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują 10 stopni. W Warszawie oraz Krakowie występuje lekki deszcz, natomiast na południowym wschodzie, w Rzeszowie, trwa opad deszczu przy temperaturze 12 stopni Celsjusza. Suwałki mogą liczyć na suchą pogodę i słaby wiatr. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1019 hektopaskali.

minęła 8, moje radio 24. Dzisiaj sobota, więc nie tak entuzjastycznie i energetycznie jak zawsze. Troszkę bardziej leniwie, troszkę.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Bochnia a węzłem Brzesko, trwają prace utrzymaniowe. Prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. W godzinach od 19 do 23 zajęta jest część jezdni po lewej stronie w kierunku Krakowa, natomiast od 23 do 3 w nocy po prawej stronie w kierunku Tarnowa. Na drodze ekspresowej S1 w okolicach Mysłowic prowadzone są prace przy oznakowaniu poziomym, co powoduje naprzemienne zajmowanie pasów ruchu. Na autostradzie A4

0: Na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Są też takie poranne przypadłości, że człowiek sobie wczoraj obiecał, miałem wstać, zrobić jogę, potem wyjść pobiegać, a skończyło się jak zawsze na scrollowaniu memów. A ja tam uważam, że takie poranne lenistwo, za czym ten dzień na dobre się rozpędzi, jest właściwe, a nawet wskazane. Niech towarzyszy mu muzyka w moje Radio 24.

Są takie naczynia poranne. I wcale nie chodzi mi o nocnik, raczej o kubek. Kubek na kawę. Często okazuje się, zwłaszcza w biurach, że kubek na kawę powinien mieć przynajmniej pojemność wiadra. A jak tam u was w biurze albo w korpo? Zwykły kubeczek? Może małe espresso? A

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 9 do 13 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju oraz w stolicy termometry wskazują na 10 stopni, jednak w Warszawie i Krakowie występuje lekki deszcz. Na południowym wschodzie w Rzeszowie temperatura wynosi 12 stopni przy opadach deszczu. Najchłodniej jest obecnie we Wrocławiu, gdzie odnotowano 9 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Donald Trump ogłosił zakaz wstępu do Białego Domu dla wybranych mediów amerykańskich, twierdząc, że publikują one nieprawdziwe treści na temat jego administracji. Zakaz objął stacje CNN i MSNBC oraz portal Politico, a prezydent zapowiedział możliwość rozszerzenia ograniczeń na inne podmioty, w tym The New York Times, The Wall Street Journal oraz brytyjską stację BBC. Wcześniej podobne restrykcje dotyczyły redakcji Associated Press. W Małopolsce doszło do strzelaniny. W wyniku zdarzenia zginął mężczyzna, a kobieta odniosła rany. Trwa również akcja dotycząca rażącego zachowania na przejazdach kolejowych. To były najważniejsze informacje.

jasna informacja o pogodzie przygotowana przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w okolicach Gdańska, Gorza oraz Poznania, występuje lekki deszcz przy słabym wietrze. W Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu panuje sucha pogoda. Na południu Polski w Krakowie mamy 11 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie odnotowano 14 stopni przy lekkim opadzie. W Suwałkach temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: Chwila po dziewiątej, moje Radio 24 w sobotę. Zapraszam serdecznie do takiego weekendowego relaksu. Sam się nie mogę doczekać i postaram się go wam muzycznie zafundować.
1: Wyobraź sobie, że widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Jak jesteśmy mali, to wierzymy w magię, a jak jesteśmy dorośli, to przestajemy w nią wierzyć z jednym małym wyjątkiem. Klucze do auta posiadają zdolność teleportacji magicznej w najciemniejsze zakamarki domu. Zwłaszcza jak się spieszymy, jest rano i już trzeba iść, a tych kluczy dalej nie ma. Ludzie już wymyślili takie tamte tagi różne, albo taki alarm do kluczy. No, by wam się dzisiaj nic takiego nie przytrafiło. Zostańcie z moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo, w obu kierunkach występuje przełożenie ruchu na drogę objazdową oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7, na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, występują miejscowe zwężenia pasa ruchu w obu kierunkach. Na drodze krajowej Tko 12 na obwodnicy Łęknicy, ze względu na kontrolę graniczną, obowiązuje zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

A może by tak nie jechać do pracy dzisiaj, tylko się przejść? Jak się idzie, to korków nie ma, ale można zmoknąć. Z drugiej strony nie trzeba się denerwować, nie trzeba pilnować prędkości, no ale można się spóźnić. Jaki wasz wybór na dzisiaj? Idziecie czy jedziecie? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury między 10 a 14 stopniami Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Szczecinie, panuje sucha pogoda przy 14 stopniach, podczas gdy w Gdańsku występuje lekki deszcz przy 12 stopniach. W centralnej części Polski, Panin? W Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują od 12 do 13 stopni. Na południu kraju mamy od 11 do 14 stopni. W Krakowie jest 11, a w Rzeszowie 14 stopni przy niewielkich opadach.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Prezydent Donald Trump ogłosił zakaz wstępu do Białego Domu dla wybranych mediów amerykańskich, twierdząc, że publikują one nieprawdziwe treści na temat jego administracji. Zakaz objął stacje CNN i MSNBC oraz portal Politico, a prezydent zapowiedział możliwość rozszerzenia ograniczeń na inne podmioty, w tym The New York Times, The Wall Street Journal oraz brytyjską stację BBC. Wcześniej podobne restrykcje dotyczyły redakcji Associated Press. W Małopolsce doszło do strzelaniny. W wyniku zdarzenia zginął mężczyzna, a kobieta odniosła rany. Trwa również akcja dotycząca rażącego zachowania na przejazdach kolejowych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski występuje obecnie lekki deszcz, co odnotowano m.in. w Gdańsku oraz Rzeszowie, gdzie termometry wskazują odpowiednio 14 i 17 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju, takich jak Warszawa, Wrocław i Kraków, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 14 do 16 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Musisz czekać, aż twój ulubiony numer pojawi się sam z siebie. Od poniedziałku do soboty, między 13 a 16, to wy układacie naszą playlistę. Skorzystaj z formularza na stronie mojeradio24.pl albo zadzwoń na 22 602 0068. Moje Radio 24. Gramy dla was i z wami.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.

Nie musisz szukać do nas numeru, nie musisz do nas dzwonić z szafy, żeby nie było słychać psa. Wchodzisz na naszą stronę, wpisujesz wykonawcę albo tytuł, dopisujesz pozdrowienia i gotowe. Twoja piosenka leci na antenie od 13 do 16. Sprawdź nasz nowy widget do zamawiania utworów. Prościej się już nie da.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w moje Radio 24.

Muzyka, historie i klimat, wszystko w jednym miejscu. Odwiedź moje radio24.pl, zobacz, jak wygląda nasza ramówka i wybierz coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowszy serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Pacjenci ubiegający się o świadczenie rehabilitacyjne zostaną objęci nowymi zasadami Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pacjenci oczekujący na zabiegi będą otrzymywać powiadomienia tekstowe bezpośrednio na swoje telefony komórkowe przed planowanym terminem wizyty. Nowe rozwiązanie ma ułatwić organizację opieki medycznej oraz zapewnić lepsze poinformowanie osób czekających na pomoc. Kolejna istotna wiadomość dotyczy programu SAFE, który ma wesprzeć Polskę poprzez gromadzenie niezbędnych zasobów oraz wiedzy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Eksperci podkreślają, że odpowiednie przygotowanie zapasów i zgromadzenie kluczowej wiedzy jest fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz skutecznej reakcji w sytuacjach zagrożenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na umiarkowaną aurę. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Poznaniu oraz Gorzowie, występuje lekki deszcz przy temperaturach od 11 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Suwałkach, jest sucho, a termometry wskazują między 14 a 16 stopni. Na południu Polski we Wrocławiu i Krakowie panuje sucha pogoda przy temperaturze 15 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano lekki deszcz przy 17 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto najnowszy serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Pacjenci ubiegający się o świadczenie rehabilitacyjne zostaną objęci nowymi zasadami Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pacjenci oczekujący na zabiegi będą otrzymywać powiadomienia tekstowe bezpośrednio na swoje telefony komórkowe przed planowanym terminem wizyty. Nowe rozwiązanie ma ułatwić organizację opieki medycznej oraz zapewnić lepsze poinformowanie osób czekających na pomoc. Kolejna istotna wiadomość dotyczy programu SAFE, który ma wesprzeć Polskę poprzez gromadzenie niezbędnych zasobów oraz wiedzy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Eksperci podkreślają, że odpowiednie przygotowanie zapasów i zgromadzenie kluczowej wiedzy jest fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz skutecznej reakcji w sytuacjach zagrożenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary dla Polski wskazują na ciśnienie 1020 hektopaskali. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry odnotowują 16 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, Panin. W Warszawie temperatura sięga 19 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy 17 oraz 18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, takich jak Suwałki czy Gorzów, temperatury wahają się od 14 do 16 stopni.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę Dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto najnowszy serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Pacjenci ubiegający się o świadczenie rehabilitacyjne zostaną objęci nowymi zasadami Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pacjenci oczekujący na zabiegi będą otrzymywać powiadomienia tekstowe bezpośrednio na swoje telefony komórkowe przed planowanym terminem wizyty. Nowe rozwiązanie ma ułatwić organizację opieki medycznej oraz zapewnić lepsze poinformowanie osób czekających na pomoc. Kolejna istotna wiadomość dotyczy programu SAFE, który ma wesprzeć Polskę poprzez gromadzenie niezbędnych zasobów oraz wiedzy na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Eksperci podkreślają, że odpowiednie przygotowanie zapasów i zgromadzenie kluczowej wiedzy jest fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz skutecznej reakcji w sytuacjach zagrożenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy umiarkowany wiatr oraz ciśnienie wynoszące 1020 hektopaskali. Na północy i zachodzie, w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, temperatura oscyluje między 17 a 18 stopniami Celsjusza. W Poznaniu oraz Rzeszowie występuje lekki deszcz. Warunki są suche w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, gdzie termometry wskazują od 19 do 20 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza.

Minęła 13, także w sobotę weekendowa odsłona waszych pozdrowień. Przejmijcie tą antenę, wystarczy zadzwonić 22 602 0068, wybrać sobie piosenkę, dołączyć dedykację, a ja już postaram się, żeby szybciutko znalazła się między innymi piosenkami w moje Radio 24. 22 602 0068.

Może masz coś do przekazania? Dedykacja dla kogoś ważnego, pozdrowienia dla znajomych z trasy, z pracy, a może po prostu kawałek, który musi dziś zagrać? Wejdź na moje radio24.pl, wpisz tytuł i wyślij to w eter. Od 13 do 16 antena jest do Twojej dyspozycji.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Chcesz kogoś pozdrowić? Nie czekaj, odpal naszą stronę internetową i skorzystaj z wyszukiwarki utworów, wyślij zamówienie. Od poniedziałku do soboty między 13 a 16 rządzicie wy na naszej antenie.

Uwielbiam te nowe modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

o 11 od poniedziałku do niedzieli. Cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity, jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

serwisie informacyjnym Moje Radio 24 prezentujemy najnowsze wiadomości. Szefowa rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej poinformowała o potężnym cyberataku na system głosowania elektronicznego w Moskwie. Według oficjalnych komunikatów, mimo trwających ataków, proces głosowania przebiega normalnie. Władze Rosji ogłosiły również udaremnienie próby sabotażu sieci telekomunikacyjnych na Dalekim Wschodzie. Problem z łącznością internetową został naprawiony i głosowanie odbywa się bez zakłóceń. W wiadomościach zagranicznych minęło 61 dni od wprowadzonej zmiany, co pozwoliło na powstrzymanie spadku notowań. Jednocześnie działania Kijowa wywołały silny sprzeciw wśród europejskich dyplomatów, którzy opisali sytuację jako absolutne piekło. Eksperci wskazują, że Kijów ma coraz mniej czasu, a prognozy są ponure. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazał trzy elementy nacisku na Rosję, w tym kwestię jej arsenału jądrowego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura oscyluje między 18 a 19 stopniami Celsjusza. W centralnej części kraju panin. W Warszawie i Wrocławiu panuje sucha pogoda przy temperaturze około 20 stopni. Z kolei na południu i wschodnim pasie kraju, w Krakowie i Suwałkach, wieje dość silny wiatr, natomiast w Rzeszowie oraz Gorzowie występuje lekki deszcz.

Minęła 14, słuchasz moje Radio 24. Po 14 jeszcze przez 2 godziny możecie wybierać piosenki na naszą antenę. Warto także dołączyć swoją dedykację. 22 602 0060.

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00. Od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami. Moje Radio 24.

0: Zdjęcia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz, nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

22 602 0068. Pod ten numer dzwonisz i się nagrywasz, ale jeśli wolisz pisać, wchodzisz na naszą stronę mojeradio24.pl i klikasz zamówienie w kilka sekund. Zapraszamy na pasmo requestów od 13 do 16.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zgaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W serwisie informacyjnym Moje Radio 24 prezentujemy najnowsze wiadomości. Szefowa rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej poinformowała o potężnym cyberataku na system głosowania elektronicznego w Moskwie. Według oficjalnych komunikatów, mimo trwających ataków, proces głosowania przebiega normalnie. Władze Rosji ogłosiły również udaremnienie próby sabotażu sieci telekomunikacyjnych na Dalekim Wschodzie. Problem z łącznością internetową został naprawiony i głosowanie odbywa się bez zakłóceń. W wiadomościach zagranicznych minęło 61 dni od wprowadzonej zmiany, co pozwoliło na powstrzymanie spadku notowań. Jednocześnie działania Kijowa wywołały silny sprzeciw wśród europejskich dyplomatów, którzy opisali sytuację jako absolutne piekło. Eksperci wskazują, że Kijów ma coraz mniej czasu, a prognozy są ponure. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wskazał 3 elementy nacisku na Rosję, w tym kwestię jej arsenału jądrowego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 20 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i dość silnym wietrze. W centrum kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 21 stopni przy suchej pogodzie. Na południu, w Krakowie, termometr pokazuje 21 stopni oraz występuje silny wiatr. Z kolei na wschodniej części kraju, w Rzeszowie, odnotowano 22 stopnie Celsjusza i lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Radio 24. Każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje Radio 24.

22 602 00 68. Niestety to nie są dzisiejsze wygrywające numery Totolotka. Na szczęście to numer, dzięki któremu możesz przekazać komuś coś miłego. Zadzwoń 22 602 00 68. Pozdrów i jak to się kiedyś mówiło, zamów piosenkę w moje radio 24.

0: Wyszyńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Podobno muzyka łączy ludzi lepiej niż jakikolwiek komunikator. Sprawdźmy to. Wykręć 22 602 0068 i zadedykuj piosenkę komuś, kto na to zasługuje. My to wyemitujemy. Ty zbierzesz punkty. 22 602 0068.

Tłum zgromadził się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ostre słowa wypowiedziane przez Czarkę uderzyły w szereg generałów i dotknęły kwestii określanej jako beton. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej zareagował na te wystąpienia, nazywając je skandalem. W temacie współpracy międzynarodowej Donald Trump wydał jasny komunikat dotyczący bazy Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, określając obecną sytuację jako wielki postęp. W wiadomościach zagranicznych informujemy o awarii technicznej samolotu linii lotniczych LOT na lotnisku w Toronto. Pasażerowie podróżujący do Londynu byli przerażeni usterką maszyny. Dodatkowo amerykański myśliwiec F-16 runął na ziemię, jednak pilot zdążył się katapultować przed uderzeniem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi obecnie 1019 hektopaskali. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura oscyluje między 19 a 20 stopniami Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Poznaniu oraz Gorzowie odnotowujemy 21 stopni Celsjusza z towarzyszącym im lekkim deszczem. Warszawa i Wrocław cieszą się suchą pogodą przy temperaturach około 21 i 22 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują 22 stopnie. W Rzeszowie występuje jednak lekki deszcz. W Suwałkach temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy silnym wietrze.

Miasta. Ci, którzy są w pracy w sobotę z jakiegoś powodu, pewnie będą się pomalutku z tej pracy ewakuować. Na drogach na razie, jak na sobotę przynajmniej, spokojnie, ale będziemy to dla Was czujnie obserwować.

Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 20.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, trwa remont nawierzchni. Na tym odcinku obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe mogą poruszać się po jezdni lewej w obu kierunkach przy ograniczeniu prędkości do 40 i 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S12 między węzłem Kurów Zachód a węzłem Kurów Wschód trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową. Na drodze krajowej DK10 na przejściu granicznym Lubieszyn, Linken prowadzone są kontrole graniczne, co może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

pościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W Japonii przekroczono historyczną granicę, odnotowując ponad 107 677 unikalnych osób. W branży turystycznej pojawiła się nowa atrakcja na popularnej trasie. Możliwość wypożyczenia roweru w Kopenhadze i oddania go w Gdańsku. Dodatkowo pojawiła się informacja o możliwości zdobycia darmowych wakacji na Hawajach, jednak oferta ta jest dostępna tylko pod jednym konkretnym warunkiem. W sferze polityki Marcin Kierwiński ostro skrytykował piątkową wypowiedź Mariusza Błaszczaka dotyczącą polskich generałów. Polityk podkreślił, że atakowanie wysokiej rangi oficerów przez byłego ministra obrony jest zachowaniem nierozsądnym i głupim. Władysław Kosiniak-Kamysz również odniósł się do słów Błaszczaka, nazywając je skandalem oraz wyrazem braku szacunku dla doświadczenia i munduru. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 20 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, mamy 21 stopni przy lekkim deszczu i silnym wietrze, podczas gdy w Szczecinie jest osuszone i nieco chłodniej, 19 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Wrocławiu, temperatura wynosi 22 stopnie. Na południu, w Krakowie, odnotowano 21 stopni przy dość silnym wietrze, natomiast w Rzeszów jest nieco cieplej, 23 stopnie przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty, radio sprawdzi się doskonale w tle.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje

do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej z 19, na odcinku Sokołów Małopolski. Nienadówka, ruch został przełożony na jezdnię prawą. Prędkość jest ograniczona do 70 km na godzinę, a wyprzedzanie jest zakazane. Na drodze krajowej K26, w okolicach przejścia granicznego Krajnik Dolny Swet, trwają kontrole graniczne, co może powodować zatory w ruchu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Osiemnasty września to data ważna dla Kościoła. Papież zwrócił się bezpośrednio do młodych Polaków. Przed księżmi przygotowano 4 scenariusze mszy, z których wybór nastąpi 17 września. W pobliżu międzynarodowego lotniska w Rijadzie pojawiły się płomienie i czarny dym, co doprowadziło do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym, w tym do licznych odwołań oraz opóźnień lotów. Mieszkańcy Rijadu zgłaszali widoczne oznaki pożaru w okolicy lotniska i otrzymywali ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem z powietrza. Na ten moment nie podano przyczyny tych wydarzeń ani informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Sytuacja ta ma miejsce na tle nasilających się ataków rebeliantów Huti na terytorium Arabii Saudyjskiej, gdzie Riad oraz inne miasta tego kraju stały się celem ostrzałów i incydentów towarzyszących działaniom odwetowym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 21 stopni Celsjusza i lekki deszcz, podczas gdy w Szczecinie temperatura wynosi 20 stopni przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju panin? W Poznaniu i Gorzu panuje pogoda z opadami deszczu i temperaturą około 21 stopni Celsjusza. Stolica Warszawa może liczyć na 22 stopnie Celsjusza i suchą aurę. Południe Polski powitało cieplejszą pogodą. We Wrocławiu termometry pokazały 23 stopnie, a w Krakowie 21 stopni. Na wschodniej części kraju temperatury wahają się od 20 do 22 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Minęła 18, mamy sobotę, odpoczywamy, naładujemy akumulatory przed kolejnym, no pewnie intensywnym tygodniem. Niech w tym ładowaniu pomoże nasza muzyka w Moje Radio 24.

O 23 robi się ciszej, ale intensywniej. Pościelowe aż do pierwszej w nocy. Idealne na nocny vibe.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Pietrzykowice a Pokarwiany w kierunku Zgorzelec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S19, na odcinku Sokołów Małopolski, Nienadówka, ruch został przełożony na jezdnię prawą. Prędkość jest ograniczona do 70 km na godzinę, a wyprzedzanie jest zakazane. Na drodze krajowej K26, w okolicach przejścia granicznego Krajnik Dolny Swet, trwają kontrole graniczne, co może powodować zatory w ruchu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Audio w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W aktualnym serwisie informacyjnym Moje Radio 24 przyglądamy się dynamice na scenie politycznej. Pojawiają się głosy dotyczące planów Donalda Tuska w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i obsady stanowiska przez Piotrowicza, co przez niektórych komentatorów interpretowane jest jako powielanie dotychczasowych wzorców partii PiS. Wewnątrz koalicji narastają napięcia na tle wspólnych list, co potwierdza Zandberg. Jednocześnie Izabela Bosak wyraźnie dystansuje się od potencjalnego rządzenia z Kaczyńskim, zaznaczając, że nie chce kolejnego premiera z obozu PiS. Ważne wydarzenia czekają również w strukturach Kościoła. 18 września nastąpi istotny dla wspólnoty dzień, poprzedzony przesłaniem papieża skierowanym do młodych Polaków. W związku z tym przygotowano 4 scenariusze mszy, a ostateczny wybór między nimi księża dokonają 17 września. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach od 19 do 22 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 20 stopni, przy czym w Gdańsku występuje lekki deszcz, natomiast w Szczecinie panuje sucha aura. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 21 stopni przy słabym wietrze, a w Poznaniu mamy 22 stopnie i niewielkie opady. Południowa Polska cieszy się dobrą pogodą. We Wrocławiu i Krakowie termometry pokazują 22 stopnie Celsjusza. Na wschodniej granicy, w Rzeszowie, odnotowujemy 22 stopnie przy lekkim deszczu, natomiast w Suwałkach temperatura wynosi 19 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: lecimy.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej. Odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce, był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Niemiecka prasa podkreśla rosnące ostrzeżenia z Polski dotyczące możliwej eskalacji rosyjskich działań hybrydowych, które mogą objąć ataki dronami i rakietami na państwa NATO wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Premier Donald Tusk zwraca uwagę na przygotowanie kraju do potencjalnych zagrożeń militarnych oraz zwiększoną gotowość społeczeństwa i armii, wskazując także na wzmacnianie przekazu odstraszającego wobec Rosji. Analizy mediów uwzględniają również polsko-amerykańską współpracę w kontekście bezpieczeństwa, rozmowy o bazie wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz planowane zwiększenie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Prezydent Łotwy zwrócił uwagę na problemy z obroną powietrzną Ukrainy, Europy i NATO, która nie nadąża za rozwojem technologii dronu. Skazano na braki i opóźnienia w dostawach systemów Patriot oraz problem z uzupełnieniem ich zapasów przy jednoczesnym podkreśleniu ich znaczenia. Prezydent Łotwy stwierdził, że działania Rosji, takie jak cyberataki i sabotaż, testują determinację Europy, a obrona kontynentu wymaga czasu i stałej czujności. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary wskazują na temperatury w granicach od 18 do 21 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry pokazują 19 stopni. W centralnej części Polski, w Poznaniu i we Wrocławiu, temperatura wynosi 21 stopni. Natomiast w Warszawie oraz Krakowie odnotowujemy 20 stopni Celsjusza. Na wschodzie i południowym wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, termometry wskazują odpowiednio 18 i 20 stopni. W niektórych regionach Panin, Poznaniu i Gorzu, występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi obecnie 1019 hektopaskali.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią.
1: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: 2 minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz. Smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze
2: nie jest w dwie

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutanckiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokół.

realistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: novi Hemel Jadzida. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

powodem tego, że jestem, że żyję, wyrzucam paranoję.

Moje życie w tych słowach chcę usłyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję. Bez znieczulenia sam siebie zżywam. Tracę siły, czuję, że przegrywam.

świat szukał ofiar, świat szukał.

każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty, które żyją samotnie. Każdego z nas wiatr kiedyś dotknie.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Co tam było?
1: Człowiek! Może dostał? Może!
2: Kończy się tydzień. Nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję. Gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa.